0: Ono tawra rishya pim chugula.
1: Lave gila toji.
0: Lava gila ge majasta na zwa la. Nyembu chusu.
1: Lase gila toji.
0: Lase, toje na lo.
1: Lase gila toji.
0: Lo, shabang jama nopche sharo na shudin jia wo.
1: Toji gila sanjik zo tobe yong shu.
0: Lase, toji. Lo, shudin jia wo.
1: Gatin jie gila.